0: Christians who do not save themselves, do not become indifferent to the prolonged conflict, but get involved in helping, leaving no one alone. But the church in Ukraine still needs help to assist the poorest. We know how much material support went to the Ukraine in the first months of the war. It is still needed today. As we record this program, the war is still going on, causing immense suffering. Every war is the mother of poverty. Let's visit the Albertine Brothers in Lviv and Zaporozhye, where they serve people who depend completely on their help.
1: Mam na imię brat Bernard ze Zgromadzenia Braci Albertynów. Przytulisko we Lwowie istnieje od 6 lat. Bracia Albertyni, my jesteśmy pogotowie ratunkowe. Pierwsza pomoc. Człowiek na ulicy, człowiek w stresie, człowiek zamarzający, człowiek bardzo głodny. No to jest nasza codzienność i my tu jesteśmy po to. Większość naszych mieszkańców to są ludzie uzależnieni od alkoholu, bezdomni, często mający problem z narkotykami czy z hazardem oraz ci, którzy uciekli przed wojną.
2: Мацак Владимир Іванович, що скажуть, то допомагаю. Трохи успокоєння, що тут тихо, менше, як кажуть, гипає, гупає, сирени менше.
1: Для мешканців Львова і тих власне учекінєрів є гороча зупа, є кава і хліб. Liczymy, że musi wystarczyć na jakieś 300 osób.
2: Jeśli po Bożemu skazać, to jeśli pomagają, to ono tobie nazad wiernica. No, dobro za dobro, zło za zło.
1: Musimy być przy tych pokaleczonych. Czy przez warunki rodzinne, czy przez nędzę, czy przez choroby psychiczne, nałogi, czy teraz przez tę wojnę. My musimy być właśnie tak przy nich, nie opuszczać, żeby pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci.